że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

Ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień. Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Nowy tydzień, więc zaczynamy. Kolejny kinowy poniedziałek. Sprawdzamy, na co warto wybrać się do multikina, a jedną z nowych propozycji jest Digger. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Problem w tym, że katastrofa, która może zniszczyć wszystko, wydarzyła się z jego własnej winy. No czy uda mu się naprawić sytuację, zanim będzie za późno? O tym przekonacie się już w kinach. Digger od 9 października. No i dalej sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższych dniach multikinie. Tym razem Prime Time z Robertem Pattisonem w roli głównej. To inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller o charyzmatycznym reporterze Chrisie Hansenie, który wchodzi do podziemnego świata przestępczego, bo chce zmienić oblicze telewizji. No z czasem jednak ambicja i pogoń za popularnością zaczynają przejmować nad nim kontrolę, a jego praca zamienia się w niebezpieczną obsesję. Prime Time w kinach od 9 października. A my dalej zaglądamy do repertuaru multikina i kolejna propozycja to The Social Reckoning w sieci konsekwencji. No film opowiada o kulisach Facebooka i historii reportaży, które w 2021 roku ujawniły informacje o działaniu platformy i szkodach, jakie może wprowadzać. W rolę właściciela Facebooka wciela się Jeremy Strong. No i to jest film o świecie mediów społecznościowych, wielkich pieniądzach, no i konsekwencji decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami. Ten film już 9 października. Sprawdzamy, co nowego pojawi się w multikinie i tym razem Hotspot. Nowy film Agnieszki Smoczyńskiej i tutaj akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwem zarządza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, no i trafia na grupę rebeliantów, którzy próbują podważyć władzę cyfrowego systemu. No i czym bardziej zagłębia się w sprawę, tym więcej pojawia się pytań o to, kto tak naprawdę kontroluje ten świat. Hotspot już 9 października. Dziernika w multikinach.
0: Wokół nas.

0: Poranek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania oraz Olimpiada ZUS. Do wygrania indeksy na studia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło.
3: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów. W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności. O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa, bo te inwestycje, które przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców i panie wójcie, wielkie gratulacje.
3: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
6: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu. Drugi jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
3: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Termin upływa 23 października. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrane uczelnie. Pierwszy etap odbędzie się 24 listopada. Półfinał zaplanowano na 2 marca 2027 roku, a finał na 16 kwietnia w Warszawie. Olimpiada jest częścią projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS, podczas którego młodzież poznaje m.in. zasady ubezpieczeń społecznych, opłacania składek i prowadzenia własnej działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez szkoły za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ZUS.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Grudziński, prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądał ubiegły sezon grzewczy. No właśnie, jak wyglądał?
2: No nie był to łatwy sezon, bo wszyscy to odczuli na własnej skórze i we własnych portfelach. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa średnio rocznie wydaje na ciepło około 20 milionów złotych. Końcówka września to jest we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ten czas, kiedy dokonujemy rozliczenia ciepła i przekazujemy informacje mieszkańcom i takie informacje do mieszkańców w ubiegłym tygodniu zostały dostarczone. W tym tygodniu zostały one rozliczone, więc ci mieszkańcy, którzy mieli nadpłatę i chcieli taką nadpłatę, żeby przekazać im na konto, została ta nadpłata przelana. To jest dość ciężki czas, dlatego że po pierwsze różne spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządcy nieruchomości na terenie Włocławka w różnych okresach czasu dokonują tych rozliczeń. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje tych rozliczeń do końca września zgodnie z obowiązującym regulaminem. Stąd też czasami mieszkańcy docierają do nas z pytaniami, dlaczego jeszcze tego nie otrzymali. No, bo w naszej spółdzielni się dokonuje to od lat do końca września. Różne spółdzielnie, tak jak powiedziałem, niektóre się rozliczają w okresie półrocznym, my się rozliczamy w okresie rocznym. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Niemniej jednak to jest głównie sprawa organizacyjna. Mieszkańców najbardziej interesuje to, jak wyszedł ten ich sezon grzewczy. Tak jak powiedziałem na wstępie, ponad 20 milionów to są koszty Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc, to powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory. To jest kwestia dokładniejszych analiz, które prowadzimy. To jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, zmniejszyliśmy moce zamówione i mam nadzieję, że ta tendencja się trzyma. Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale trzyma. Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować. I tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności i mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: A kiedy ruszamy z sezonem grzewczym w tym roku?
2: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle. Prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu wocowskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem był Piotr Grudziński, prezes wocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
0: To jest temat na 101,4 FM. WPP na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Wrocławek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektora Wrocławek. Jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
2: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
1: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega?
2: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych od 7 lat.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
2: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
1: Jest pan obecnie tutaj, jako gościmy pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
2: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie, ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym, ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
2: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku, czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać i może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. O dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sport tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
2: To jest tak jakby powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tą lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
2: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wybrała szkoła podstawowa numer 22.
2: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja fundacja z półmaratonu Wocławek, bo o tym oczywiście wydarzeniu mówimy, ukazała się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
2: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników. Wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości i to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa.
1: Półmaraton Wocławek odbywa się trasą po mieście, nieco ponad 21 km ulicami Wocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
2: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej komendy miejskiej policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach.
1: Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gość Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Wocławek.
0: Wokół nas. Po polsku na 101.4 FM.

1993 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest tu nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Zaprawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fugisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Oraz to może być ostatnia w tym roku szansa na założenie własnej działalności. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
3: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy.
2: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
2: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, które nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
2: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę. Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Wrocławku. Dziś poruszymy temat braków, które zajmują miejsca parkingowe. Proszę opowiedzieć, jak wygląda proces usuwania takich pojazdów, które nie nadają się już do eksploatacji i często zalegają na miejscach do parkowania.
2: Proszę Państwa, oczywiście słowo wrak to jest bardzo popularne stwierdzenie określające pojazdy, które w ramach artykułu 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym określane są jako pojazdy bądź nieużywane, bądź też takie, które nie posiadają tablic rejestracyjnych. To jest ta główna podstawa, dla której strażnicy gminni, miejscy czy też policjanci mogą pojazd odholować. Jeżeli

0: go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany. No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A gdy taki brak trafi do państwa, to czy właściciel często zgłasza się po jego odbiór? Jak to wygląda?
0: Proszę państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które wręcz wtedy, można w cudzysłowie powiedzieć, wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był dziś Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Wrocławku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
2: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższy.
1: To 3 atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed 2 turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. I tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nie zabraknie chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie też padał przelotnie deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach od 11 do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Witam Panią.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Przed nami sezon grypowy, sezon infekcji, sezon przeziębień. Warto więc porozmawiać o systemie odpornościowym, o odporności organizmu. Przybliżmy może na początek kwestię odporności. Czym jest odporność i jak działa układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy człowieka?
2: Odporność to zdolność organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, grzyby, bakterie. Możemy ją podzielić na odporność nabytą i odporność wrodzoną. Wrodzoną to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym i z którą się rodzimy, a odporność nabyta to ta, która rozwija się w ciągu całego naszego życia jako odpowiedź na kontakt z różnymi patogenami. Za odporność w naszym organizmie odpowiada właśnie układ odpornościowy, nazywany również układem immunologicznym. W skład tego układu wchodzi szereg narządów, takich jak śledziona, wątroba, węzły chłonne, grasica. Jest on również ściśle powiązany z innymi narządami. Z takimi narządami jak układ, z innymi układami, z takimi układami jak układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny. Oprócz tego w jego skład wchodzą również skóra oraz błony śluzowe. Układ odpornościowy, jego mechanizm działania jest bardzo skomplikowany. Ma on za zadanie przede wszystkim profilaktyczne, też do czego zaliczamy szczepienia. Również jest pierwszą barierą ochronną, czyli chroni przed wnikaniem do organizmu wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych, ale również jeżeli już wnikną, to jest dużo mechanizmów, które te patogeny niszczą. Mogą one je neutralizować, mogą je zżerać, mogą je zabijać. Także tych mechanizmów jest dużo i każdy z tych narządów, z układów ma tutaj swoje zadanie i dobrze jest, jak każdy tryb tej maszyny działa prawidłowo.
1: Bo jeśli któryś zawiedzie, to niestety nasza odporność spada. Powiedzmy teraz, dlaczego jesienią odporność naszych organizmów spada? No i jakie są te pierwsze symptomy, te pierwsze objawy tego procesu?
2: Odporność nasza jesienią spada z wielu powodów. Jesień to piękna pora roku, ale nasz organizm niestety przeżywa lekki szok.
1: Dni stają trudne.
2: Dlatego, że dni stają się krótsze. Jest mniej słońca, czyli brak tej syntezy witaminy D3. Oprócz tego również są duże wahania temperatur na dworzu. Czyli rano zimno, po południu ciepło.
1: I jak tu się ubrać?
2: No
1: Państwa,
2: właśnie.
1: Wychodząc rano z domu.
2: I to jest problem, dlatego, że często możemy się albo przegrzać, albo zmarznąć, co jest pierwszym czynnikiem, który może oczywiście wywołać chorobę. Oprócz tego również następuje powrót dzieci do szkół, dorosłych do pracy, czyli zaczynamy częściej i dłużej przebywać w dużych skupiskach ludzkich, gdzie oczywiście jest dużo łatwiej o kontakt z wszelkimi osobami chorymi, gdzie te wirusy krążą i prościej...
1: Ta transmisja jest łatwiejsza po prostu.
2: Tak, łatwiej jest się po prostu zarazić. Oprócz tego jesienią też mamy mniejszy wybór owoców i warzyw, także jesteśmy troszkę narażeni na inną dietę. Także pomieszczenia są ogrzewane, czyli przesuszane, powietrze jest suche, co może też przesuszać naszą skórę i błony śluzowe, czyli tą pierwszą barierę ochronną. Oczywiście nasz spadek odporności nie oznacza od razu choroby. Najpierw organizm będzie wysyłał nam takie symptomy i ostrzegał nas przed tym, że walczy z chorobą. Do tych symptomów należy przede wszystkim znużenie, zmęczenie, problemy ze snem. Możemy mieć problemy z koncentracją. Również na skórze mogą pojawić się trudno gojące się rany. Także jakieś nawracające infekcje mogą występować, które utrzymują się przez dłuższy czas. Może to być opryszczka na ustach czy w nosie. Dlatego nie lekceważmy tych symptomów, bo one mogą świadczyć o tym, że któryś gdzieś ten trybik, o których już wspominaliśmy, został zaburzony i trzeba go naprawić.
1: No właśnie, wracając do odporności, jak ją zwiększyć, jak ją poprawić? No i kiedy zacząć wzmacniać ten układ odpornościowy, a może pracować nad jego wydolnością przez cały rok?
2: Dokładnie właśnie tak. Nad układem odpornościowym i o ten układ musimy dbać cały rok. To nie jest tak, że w tydzień, dwa naprawimy to, co niszczyliśmy przez dłuższy czas. Poza tym układ odpornościowy potrzebuje właśnie więcej czasu na to, żeby działać prawidłowo, żeby wykształciły się te wszystkie komórki odpornościowe. Aby wzmocnić tą odporność, warto wprowadzić zdrowe nawyki do naszego życia. Czyli przede wszystkim wysypiajmy się około 7-8 godzin dziennie. Zachowujmy aktywność fizyczną. Oczywiście nie jakąś wysiłkową, ale niech to będzie 30-minutowy spacer, czy na przykład jazda na rowerze, bo to akurat pięknie usprawnia krążenie naszego organizmu. Redukujmy stres na tyle, na ile oczywiście się uda w naszym życiu.
1: Oj, to trudne zadanie.
2: Trudne, ale może próbować jakichś technik jogi albo jakichś innych ćwiczeń.
1: W swój sposób.
2: Dokładnie, właśnie tak. Dokładnie tak. Oprócz tego zachowajmy równowagę między pracą a odpoczynkiem. Unikajmy używek, które niszczą komórki odpornościowe. Raz do roku badajmy się profilaktycznie, aby sprawdzić, czy wszystko w naszym organizmie na pewno jest na takim poziomie, na jakim powinno być. Oprócz tego również szczepmy się.
1: Powiedzmy teraz może o suplementach, o dietach, które można zastosować, aby wzmocnić odporność, i króciuteńko o szczepieniu przeciwko grypie. Robić to, nie robić, czy już wykonać to szczepienie, czy już czas? Kiedy jest ta właściwa pora?
2: Pora szczepienna to jest ta, kiedy najbardziej przypada ten okres epidemiologiczny grypy. W Polsce jest to między październikiem a majem, ale ten okres takiego szczególnego nasilenia epidemii przypada na styczeń-maj. Dlatego warto już się zaszczepić, czyli koniec września, cały październik, ponieważ organizm potrzebuje około 2-3 tygodni, aby wykształcić sobie te przeciwciała. Tak. Jeżeli się szczepimy, to pamiętajmy, że to nie będzie tak, że nie zachorujemy. Zachorujemy na grypę, to się może zdarzyć, ale ten przebieg choroby będzie dużo łagodniejszy. Będzie też mniej powikłań pogrypowych. Oprócz tego możemy suplementować, stosować również inne, że tak powiem, wzmacniania naszego organizmu poprzez przyjmowanie tabletek czy też syropów, które zawierają witaminę D, witaminę C, witaminę A, witaminę E, czy też witaminy z grupy B, selen, cynk. Te wszystkie preparaty mają swoje znaczenie w budowaniu układu odpornościowego. Również naturalne preparaty, takie, które zawierają czosnek, maliny, aloes, echinacee, one również bardzo ładnie stymulują układ odpornościowy. No, dieta jest najważniejsza, czyli ta dieta, która taka optymalna, która powinna zawierać warzywa, owoce, ryby, nabiał, pieczywo pełnoziarniste, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, dlatego że w tych wszystkich preparatach znajduje się właśnie dużo witamin, dużo minerałów. Powinna ona zawierać, czyli może szczegółowiej, to powiem, że tak, powinny to być owoce cytrusowe, kiszonki, przetwory mleczne, czyli te preparaty, które zawierają dużo probiotyków. Oprócz tego również natka pietruszki i papryka, które są bogate w witaminę C, także ryby bogate w kwasy omega, jajka, które jedne z nielicznych żółtka mają witaminę D, dlatego że bardzo mało pokarmów zawiera witaminę D. Dlatego bilansowana dieta, odrobinę suplementacji i mam nadzieję, że zdrowo uda się przetrwać okres jesienny i zimowy.
1: A do tego trochę ruchu, przynajmniej pół godziny dziennie, proszę
2: Oczywiście.
1: Państwa. Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Do usłyszenia już za tydzień. Zapraszam, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Na Baczynie powstaje mural zgłoszony do budżetu obywatelskiego oraz zmiany w szpitalnych jadłospisach. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Mówi Jakub Steinwald, pomysłodawca projektu.
4: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
5: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
4: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
3: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego. Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
6: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
3: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań. Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Jakub Steinwald, pomysłodawca jednego z projektów do budżetu obywatelskiego na 2025 rok, dodam projektu zwycięskiego, czyli muralu na zespole szkół nr 4.
2: Budżet obywatelski zdobywa coraz większą popularność wśród mieszkańców Włocławka, widzimy to po wynikach głosowań, widzimy to też po ilości projektów zgłaszanych. Jednym z projektów w zeszłorocznej edycji był mural na ścianie zespołu szkół nr 4. Pomysłodawcą był pan. Skąd ten pomysł właśnie?
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do symboli powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Dobra, nie wiem, czy mi się Kazimierz wypowie, bo gdzieś miał jechać, dlatego ciebie zapytam. Pan przeszłością i teraźnie związany z zespołem szkół nr 4. Jest to szkoła, która w sposób, można powiedzieć, szczególny czci pamięć, prowadzi działania, które mają na celu uhonorowienie swojego patrona. Jeden z tych elementów właśnie wpisującym się to jest powstający mural, natomiast są też prowadzone konkursy poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli ten patron jest jakby cały czas obecny wśród uczniów w murach tej szkoły.
3: Pomysł na mural Baczyńskiego to nie tylko też ta przestrzeń miejska, ale chciałem zrobić coś właśnie dla szkoły, ponieważ jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
2: Zapytam jeszcze o samego Baczyńskiego. Młodzież może się też z nim utożsamiać na niwie takiej, że nieszczęśliwie oczywiście poeta zginął młodo, czyli był właściwie, powiedzmy, rówieśnikiem uczniów, którzy w tym wieku chodzą do liceum.
3: Warto wspomnieć, że to sami uczniowie właśnie wybrali tą postać na patrona szkoły dawno temu. Szkoła w zeszłym roku obchodziła jubileusz 40-lecia. Natomiast niewątpliwie postać Baczyńskiego jest pewnym autorytetem. Jeden z pokolenia Kolumbów. Młody, utalentowany człowiek, który walczył o Polskę, walczył o godność, walczył o przyszłość swojego narodu. Więc to są te uniwersalne wartości, którymi młodzież powinna się obecnie również kierować.
2: Wspomniał pan o konkursach poetyckich odbywających się właśnie w Baczyńskim. Pan też w nich uczestniczył. Z jakim skutkiem?
3: Wielokrotnie byłem laureatem tych konkursów, zarówno na poziomie miejskim, ale również te konkursy odbywały się tak naprawdę w całym kraju, ponieważ konkursy były realizowane dla szkół wszystkich, którzy mają swojego patrona właśnie w szkole. Jeździłem również na konkursy wojewódzkie. Również w Karnkowie bardzo często był organizowany taki konkurs. Rzadko kiedy było, żebym nie przyjechał z jakimś sukcesem.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Jakub Steinwald, pomysłodawca zwycięskiego projektu

0: do budżetu obywatelskiego na rok 2025, czyli na moralne baczenia.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i geniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. Na wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
2: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Więcej słońca niż wczoraj, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Jak po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. A dziś ze mną jest Państwem pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Dzień dobry pani Dominiko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Dominiko, dziś powiedzmy o zabiegach, które szczególnie polecane są właśnie w tej porze roku, czyli jesienią. To są zabiegi bardziej inwazyjne niż te, które proponowane były na okres letni, wakacyjny, ale to są zabiegi skuteczne i jednym z takich rodzajów zabiegów są zabiegi związane z mikronakuwaniem.
2: Tak, zgadza się. Mikronakuwanie to bardzo fajna forma pracy ze skórą. Bardzo często przez nas kosmetologów wykorzystywana w ProBeauty Clinic. Zależy nam na przebudowie skóry, na regeneracji, na silniejszym działaniu, na włókna kolagenowe, na elastynę, na produkcję nowego kwasu hialuronowego. Dlatego my za pomocą tych mikronakłuć prowadzimy do zapoczątkowania właśnie reakcji przebudowy. Mało tego, za pomocą mikronakuwania my jesteśmy w stanie dostarczyć w głąb skóry składników aktywnych, których bardzo nasza skóra, szczególnie po lecie, potrzebuje. Musimy też pamiętać o tym, że nie powinnyśmy się obawiać tego typu zabiegów, bo mimo tego, że mikronakuwanie...
1: Ale tam pojawia się krew czasami, więc jak tu się nie bać?
2: Nie ma powodów do obaw. Ta delikatna ilość krwi, która pojawia się podczas zabiegu, to znak dla mnie kosmetologa, że dotarłam do skóry właściwej, także dla mnie to jest ważna informacja. Dyskomfort jest delikatny. To nie jest to, co czasami widzimy w internecie. Nie bójmy się przychodzić na zabiegi bardziej inwazyjne. My bardzo dokładnie opowiadamy, jak będzie przebiegał proces zabiegowy i uspokajamy.
1: No właśnie, do tych zabiegów, mimo że krwawe, nie należy się obawiać. Jak wygląda taki zabieg w takim razie, pani Dominiko, skoro wcale nie taki diabeł straszny?
2: Przede wszystkim zaczynamy od klasycznego demakijażu. Oczyszczamy dokładnie skórę, przygotowujemy sobie do procesu mikronakłuć tak, żeby ona była sterylnie czysta, także demakijaż, tak samo jak w domu powinnyśmy dbać o ten etap, tak my w klinice oczywiście też o to dbamy. Później jednorazowym kartridżem, to jest też bardzo kluczowe, czyli końcóweczka od urządzenia do mikronakuwania jest sterylna i jednorazowa. Używamy jej, za pomocą właśnie jej nakłuwamy. Dobieramy sobie oczywiście do odpowiedniej skóry odpowiednią długość igły. Tych igiełek jest tam kilka i one są cieniutkie, delikatne, dlatego mówię, że nie należy się tego zupełnie obawiać. My czujemy w trakcie zabiegu takie, bardziej powiedziałabym, drapanie skóry niż dyskomfort. Poza tym zabieg jest krótki. Później dłużej leżymy już z przyjemnie chłodzącą maską, także naprawdę nie ma czego się obawiać.
1: Jakie preparaty są wprowadzane w trakcie takich zabiegów? To też to jest indywidualnie dobierane do rodzaju skóry, problemu z jakim pojawia się klientka bądź klient, bo panowie, nie zapominajmy, też korzystają z medycyny estetycznej, a w zasadzie kosmetologii, bo to dwie różne rzeczy.
2: Tak, zgadza się. Ampułki dobieramy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Mamy ampułki, które pięknie nawilżają nam skórę. Są też specjalne boostery anti-agingowe, ale też, jeżeli chodzi o ten czas jesienno-zimowy, panie przychodzą z przebarwieniami, także działamy rozjaśniająco. Nie są wykluczeni z tego typu zabiegów osoby, które zmagają się z trądzikiem. Wiadomo, że jeżeli to jest taka bardzo aktywna i zapalna faza, to tutaj...
1: Najpierw inny zabieg.
2: Kierujemy albo do dermatologa, ewentualnie wybieramy inne procedury, natomiast świetnie sprawdza się w przypadku blizn, w przypadku właśnie nawet trądziku różowatego czy zwyczajnego.
1: W ProBeauty Clinic są takie dwa rodzaje tych zabiegów związanych z mikronakłuwaniem. Proszę nam o nich opowiedzieć.
2: Tak, mamy tak naprawdę w naszej ofercie Dermapena 4.0, czyli urządzenie, które jest takim świętym gralem, jeżeli chodzi o urządzenie typowo do mechanicznego mikronakuwania, ale też mamy technologię troszeczkę bardziej podkręconą. Jest to radiofrekwencja mikroigłowa, czyli fala radiowa, która jest wpuszczana w głąb skóry za pomocą właśnie mikronakłucia. Prowadzi do tego, że włókna kolagenowe, elastynowe są delikatnie podgrzewane, także efekt takiego liftingu, napięcia jesteśmy w stanie uzyskać. Świetnie się sprawdza tutaj w okolicy linii żuchwy czy okolicy oka. Także naprawdę tutaj te technologie są wysokiej klasy.
1: Czy tych dwóch technologii może skorzystać każdy, od czego jest uzależnione? Co proponujecie, panie?
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o radiofrekwencję mikroigłową, mamy mnóstwo zastosowań, bo możemy działać zarówno na skórach, które są właśnie już tym czasem troszeczkę muśnięte, czyli terapie antyagingowe, ale działamy też z powodzeniem na wiotkość skóry, na rozstępy, na blizny. Tutaj tak naprawdę to jest narzędzie do naszej pracy, a my na dany problem dobieramy odpowiednie parametry. Tak samo Dermapen, czyli mezoterapia mikroigłowa, ma szeroki wachlarz zastosowań i my możemy tutaj naprawdę na różne problemy działać. W zależności od potrzeb skóry, my po prostu właśnie dobieramy odpowiednie ampułki, dobieramy procedury, dobieramy też pielęgnację domową, bo trzeba też wspomnieć o tym, że zalecenia pozabiegowe też są kluczowe i to, jak dbamy o skórę w domu, też jest bardzo ważne.
1: Powiedzieliśmy o wszelkich zaletach tej metody i że ona jest wskazana w zasadzie dla każdego. Najlepiej w pełnoletniej osoby i wzwyż, to już nie ma ograniczeń wiekowych. Proszę powiedzieć, jak często należy wykonywać ten zabieg, żeby te efekty były widoczne? Czy to wystarczy raz, czy dwa razy? Czy to wszystko jest indywidualna sprawa?
2: Oczywiście wszystko dobieramy indywidualnie do potrzeb naszych klientów. My musimy przede wszystkim przeanalizować, jaki jest problem skóry, kiedy już wiemy, co jest naszym celem, jakie rzeczy chcemy osiągnąć za pomocą danej procedury zabiegowej. Wtedy sobie ustalamy, na pewno kluczowe jest powtórzenie tego typu zabiegów, ponieważ powtórzenia dają nam jeszcze pogłębienie tych efektów. Kiedy już wiemy, co jest naszym celem, jakie rzeczy chcemy osiągnąć za pomocą danej procedury zabiegowej, wtedy sobie ustalamy, na pewno kluczowe jest powtórzenie tego typu zabiegów, ponieważ powtórzenia dają nam jeszcze pogłębienie tych efektów zabiegowych. Ważne jest też stosowanie odpowiednich odstępów międzyzabiegowych, bo to, czy wykonamy 3, 4, a może nawet 6 zabiegów, nie jest tak istotne jak właśnie te odstępy, kiedy my dajemy czas skórze na regenerację.
1: Odstępy, czyli 2 tygodnie, tydzień?
2: Te odstępy to 4 tygodnie, ponieważ tak mniej więcej miesiąc skóra potrzebuje na to, żeby się naprawić, żeby ten proces gojenia się skóry przebiegł prawidłowo. Wiadomo, tutaj też mimo wszystko czuwamy nad tym procesem, bo może być tak, że on się troszeczkę nam wydłuży i wtedy zabieg robimy nie po 4, a na przykład po 5 tygodniach. To jest właśnie mimo wszystko bardzo indywidualne, dlatego my jako kosmetolodzy właśnie nad tym czuwamy.
1: I na koniec zapytam, dla kogo absolutnie te zabiegi nie są polecane? Czy jest coś takiego, co nas absolutnie wyklucza z tego rodzaju zabiegów?
2: Oczywiście kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, w momencie, kiedy jesteśmy, czuwamy.
1: I na koniec zapytam, dla kogo absolutnie te zabiegi nie są polecane? Czy jest coś takiego, co nas absolutnie wyklucza z tego rodzaju zabiegów?
2: Oczywiście kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, w momencie, kiedy jesteśmy w procesie silnym chorobowym, czy nawet przy mniejszych infekcjach wirusowych, bakteryjnych, opryszczka, raczej unikamy tego typu zabiegów, natomiast raczej jest więcej wskazań niż przeciwwskazań tutaj do wykonywania mikronakłuć, także serdecznie zapraszam.
1: Zabieg na pewno skuteczny.
2: Tak.
1: To ProBeauty Clinic zapraszała pani Dominika Czapska, kosmetolog. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Wokół nas. Włocławek, dla was, po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów z regionu do udziału w konkursie Junior Bis. Oraz jak wygląda sytuacja naboru na wynajem mieszkań przy ulicy Celulozowej. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
2: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
4: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
2: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka. W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
4: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców. I tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
2: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w studiu Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, z tego co wiem, pojawiły się dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Duży znak zapytania przy tym był, ale tak jak pani obiecała, nie odpuściła pani. One są, proszę powiedzieć, co dzięki temu będą mieli pracodawcy i osoby poszukujące pracy we Włocławku.
2: Z dodatkowych środków rezerwy już organizowaliśmy nabory na staże i kilkadziesiąt osób miało szansę rozpocząć staż i właśnie te staże trwają. Natomiast w wyniku podsumowań budżetowych okazuje się, że jeszcze możemy przeznaczyć środki na dotacje na działalność gospodarczą i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy myślą o swoim biznesie i szukają metody sfinansowania tego biznesu. Jest do dyspozycji 30 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś czy to sprzętu, czy towaru, czy jakichś narzędzi, reklamy, najmu. No tutaj katalog wydatków jest bardzo szeroki. To jest dla tych osób, które mogą się zarejestrować albo są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, mają ciekawy pomysł na biznes, który jest poparty doświadczeniem zawodowym, bo oczekujemy w związku z ograniczonymi środkami tego, żeby osoba miała chociaż rok doświadczenia w kierunku, w którym ma zamiar prowadzić swój biznes i ma szansę wówczas uzyskać te pieniądze i ich nie zwracać, pod warunkiem, że przez 12 miesięcy będzie prowadziła swój biznes. Zatem zapraszamy, ponieważ nabór będzie lada moment od 12 do 14 października. Dokumenty już są dostępne na

0: środków, ubiegać się o dotacje na własny biznes, można też ubiegać się o dodatkowe kwalifikacje i szkolenia. Na to też wygospodarowane zostały pieniądze.
1: Tak, oczywiście. Teraz to jest taki bardzo ciekawy czas, ponieważ jest za chwilkę rok akademicki i każdy, kto chciałby sfinansować swoje kształcenie w postaci studiów podyplomowych, może u nas aplikować o kształcenie studiów podyplomowych, wskazując jaki kierunek, jaka uczelnia, to już nasz klient to określa. Również dysponujemy środkami na szkolenia w trybie indywidualnym, czyli jeżeli ktoś ma pomysł nie związany ze studiami, ale z jakimś zdobyciem jakichś uprawnień, wiedzy, odbyciem jakiegoś kursu, również może aplikować. Musi wykazać, że po prostu ma szansę później na aktywność zawodową. Też może u nas aplikować, ale też ważne dla tych, którzy w ogóle mają problemy z poszukiwaniem pracy, to mamy nabór na takie 3-tygodniowe szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. To jest bardzo rozbudowane szkolenie, gdzie tak naprawdę najpierw nasi klienci patrzą w siebie i patrzą na to, w czym są dobrzy, jakie mają mocne, słabe strony. Uczą się, jak radzić sobie ze stresem, bo również współpracujemy z psychologiem, który takie warsztaty prowadzi. Potem uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, zachowywać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wiecie, tak naprawdę najpierw nasi klienci patrzą w siebie i patrzą na to, w czym są dobrzy, jakie mają mocne, słabe strony. Uczą się, jak radzić sobie ze stresem, bo również współpracujemy z psychologiem, który takie warsztaty prowadzi. Potem uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, zachowywać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wiadomo, że bardzo często to jest taki słaby punkt, że mamy jedno CV do wszystkich, albo na rozmowie kwalifikacyjnej nie potrafię do końca, w cudzysłowie, sprzedać siebie. Zatem to wszystko ćwiczymy na warsztatach, a ostatni tydzień wychodzimy już w teren, czyli to są rzeczywiste rozmowy z pracodawcami, czyli to też jest taki już warsztat na żywym materiale, ale też chociażby jest szansa na współpracę z Włocławskim Centrum Wolontariatu, ponieważ z nimi też mamy tutaj w ramach tego szkolenia spotkania i też pokazujemy osobom, jakie są możliwości bycia aktywnym jeszcze przed tym, jak będę pracować zawodowo. Zapraszamy do zapisu.
0: Całym rokiem są prowadzone te działania, również aktywizują osoby bezrobotne, które nie potrzebują żadnych środków, tylko zaangażowania pracowników Urzędu Pracy.
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o warsztaty, to tutaj mamy każdego tygodnia zajęcia z doradcami zawodowymi na różne tematy. Zatem możecie Państwo sobie sprawdzić na naszych stronach, jakie w najbliższym czasie zagadnienia są. To są zagadnienia związane z jakby przygotowaniem się do szukania pracy, ale też chociażby, jakie są w ogóle możliwości na naszym rynku, prawda? I rozwoju, ale też takie bardziej głębsza praca doradcza, indywidualna. Kiedy tak naprawdę możemy przeanalizować sami siebie, a jeżeli ktoś jest otwarty nawet na pracę z coachem, ponieważ prowadzimy też sesje coachingowe, to już trwa to zazwyczaj kilka tygodni, kiedy to jest totalnie już taka głęboka praca nad swoimi przekonaniami, prawda, i gdzieś patrzenie, możemy przeanalizować sami siebie, a jeżeli ktoś jest otwarty nawet na pracę z coachem, ponieważ prowadzimy też sesje coachingowe, to już trwa to zazwyczaj kilka tygodni, kiedy to jest totalnie już taka głęboka praca nad swoimi przekonaniami, prawda, i gdzieś patrzenie rzeczywiście na to, co ja w zasadzie w życiu w tym aspekcie zawodowym, bo mamy tutaj coaching zawodowy, jakie są moje rzeczywiste pragnienia, a co mi tak naprawdę świat powiedział, czy rodzice, czy znajomi, czy w zasadzie jakaś presja i filozofia kariery zawodowej, może ja mam zupełnie inne wartości, więc tutaj zapraszamy też do kontaktów z naszymi coachami, doradcami zawodowymi, bo w tym aspekcie dzieje się u nas bardzo dużo.
0: No i to są spotkania zupełnie bezpłatne i konsultacje zupełnie bezpłatne.
1: Absolutnie, wszystko jest bezpłatne, te szkolenia 3-tygodniowe, to nawet nasi klienci otrzymują stypendia, więc tutaj jakby może ich to też zachęcić. To są te 3-tygodniowe szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję Pani Dyrektor.
1: Dziękuję.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
2: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
1: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymano też 117 osób.
3: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
1: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu. Dużo słońca, ale będzie też padał deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, psychopedia. Witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, ze mną i z Państwem. Dzień dobry.

0: Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, dzisiaj o autosugestii porozmawiajmy, bo to ogromna moc sprawcza w tym słowie drzemie, ale zacznijmy od tego, że jak już sobie nam coś wyobrażamy i coś tam nas ten mózg sugeruje, to zwykle to są jednak złe rzeczy, nieszczęścia, które mogą nas spotkać. Rzadko myślimy, o świetnie, tak będzie, będzie super. Pierwsza myśl taka przychodzi, że coś się nie uda, coś nie wyjdzie, coś złego nas spotka.
1: Jeśli
0: czemu tak się dzieje?
1: Jeśli wcześniej tego nie ćwiczyliśmy i pozwalamy naszemu mózgowi robić to, do czego jest stworzony, to będą to właśnie myśli negatywne. I dzieje się tak właśnie dlatego, że nasz mózg przede wszystkim uwarunkowany jest na wychwytywanie negatywnych informacji.
0: A z czego to się wzięło? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak zostaliśmy skrzywdzeni?
1: Staliśmy, powiedziałabym, właśnie nie tyle skrzywdzeni, co uratowani przez to, bo prawdopodobnie wyłącznie dzięki temu nasz gatunek przetrwał, bo przez to, że byliśmy i jesteśmy gatunkiem myślącym, który przewidywał konsekwencje i bardzo intensywnie analizował to, co może się wydarzyć, udało się po prostu dotrwać do momentu, w jakim jesteśmy dzisiaj. I wydawałoby się, że aha, w związku z tym, żebyśmy przetrwali dalej jako gatunek, to dalej musimy myśleć wyłącznie negatywnie, ale jednak czasy kiedyś były zupełnie inne. My dzisiaj mamy cywilizację. To, co działo się w naszym mózgu głównie pod kątem negatywnym, było przydatne przede wszystkim wtedy, kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach, dżunglach i innych tego typu
0: miejscach. I zagrożenie czaiło się zewsząd.
1: Wszędzie, tak? I nie można było pójść wszyscy po prostu spać, tylko zawsze ktoś musiał stać na warcie i pilnować.
0: Czy możemy w jakikolwiek sposób poprawić swój komfort i zmienić to, żeby te negatywne myśli nie zatruwały nam życia, dnia, tego, co fajne się wydarza też?
1: Możemy jak najbardziej, choć jak to zwykle w życiu bywa, potrzebujemy do tego sporo naszego zaangażowania i pracy, naszego wkładu w to, aby przestać puszczać tylko te myśli samowolnie i bazować na automatycznym myśleniu negatywnym, ale wkładać sporo wysiłków w to, żeby jednak to myślenie zmieniało się nieco w kierunku bardziej racjonalnym, bo nie chodzi tu nawet o to, żebyśmy byli przesadnie pozytywni, to też nie byłoby zdrowe, ale chodzi o to, abyśmy po prostu patrzyli na życie racjonalnie.
0: Właśnie teraz jak wyćwiczyć to, żeby przynajmniej umieć odpędzić te negatywne myśli, jeśli nie od razu nauczyć się, że o, fajnie, z optymizmem, to przynajmniej nie pozwolić sobie zapętlić się wokół tego, co złego ma się wydarzyć na przykład, co nam przychodzi do głowy.
1: Żebyśmy się nie zapętlali, przede wszystkim potrzebujemy zauważenia tych negatywnych myśli. Jeśli one do nas przychodzą, pierwszym krokiem powinno być to, że nazywamy jasno, aha, to była moja negatywna myśl. Nastawiłam się negatywnie, myślę w sposób negatywny. Wypowiadamy to, jeśli mamy taką możliwość, na głos, jeśli nie, wielokrotnie w swojej głowie, tak długo, aż dotrze to do nas, że rzeczywiście to jest taki negatywny automat, który nam po prostu
0: wytwór przeszkadza. Naszej wyobraźni. Dokładnie. Bardziej niż dokładnie to, co się tak wydarzy.
1: Musimy zdecydowanie zatrzymać to w pierwszym kroku, abyśmy mogli przejść do kroku drugiego, który następnie będzie przede wszystkim bazował na tym, abyśmy skoncentrowali się na rzeczach, które odpowiadają nam na pytanie, czy rzeczywiście jest tak źle, czy rzeczywiście coś mi zagraża. Jakie są fakty? Jak mogę odwołać się do tej rzeczywistości i co zauważam? I co może mi pomóc? Co mogę zrobić, żeby było lepiej? Albo jakie też są aspekty pozytywne tej sytuacji, o której myślę? I co mogę tutaj właśnie, tak jak wyolbrzymiałem te negatywne aspekty, czy mogę nieco bardziej właśnie wyolbrzymić choćby nawet te pozytywne po to, żeby bardziej w ich kierunku się poruszać i dzięki temu też nasze myślenie będzie kierowało się właśnie w tę stronę bardziej pozytywną i będziemy potrafili później, bazując na tym, również odszukiwać kolejnych i kolejnych pozytywnych aspektów danej sytuacji.
0: Taka racjonalizacja pomoże nam w sumie nie zwariować, bo tutaj przy takim negatywnym nakręcaniu, przy tej gonitwie złych myśli, to nie trudno o paranoję i stany lękowe, prawda?
1: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że lęk powstaje właśnie w ten sposób, że pojawia się w momencie, kiedy my postrzegamy ogrom zagrożeń, jednocześnie mamy poczucie, że mamy mniej zasobów niż potrzeba, żeby sobie z tymi zagrożeniami poradzić i dodatkowo przez cały czas o tym myślimy. Jeżeli my bardzo intensywnie zagłębiamy się w przyszłość, to bardzo prawdopodobne jest to, że rzeczywiście te kwestie lękowe tutaj u nas będą występowały. Jeżeli negatywnie myślimy o swojej przyszłości, to kreujemy sami tak naprawdę ten lęk.
0: No właśnie, i teraz tak myślę sobie o tych przesądach i zabobonach. Ile w tym tej sugestii już niekoniecznie faktycznie auto, ale tego, co gdzieś tam zasłyszeliśmy, co gdzieś tam przeczytaliśmy, w tym 7 latach nieszczęścia po zbitym lustrze, czy nieszczęściu, jak przebiegnie czarny kot, a ile prawdy starej, wziętej z tradycji.
1: Myślę, że ciężko określić, ile będzie w tym prawdy, tak żeby nikt nam nie zarzucił, że a jednak tutaj ja bym to jakoś udowodnił. Natomiast patrząc z takiego typowo racjonalnego punktu widzenia, musimy pamiętać o tym, że nasz mózg nie znosi braku domknięcia. Nawet jeśli widzimy niedokończone wzory typu koło, trójkąt, to nasz mózg od razu dopisuje, że to jest koło albo trójkąt. A skąd wiemy? Przecież tam mógłby być jakiś wycięty inny kawałeczek i wcale nie stworzyłoby się to koło, a
0: to
1: jednak
0: prawda.
1: I tak spojrzymy i powiemy, że to jest koło. I to jest właśnie dowód na to, że nasz mózg szuka dokończenia pewnych treści, pewnych spraw, pewnych kształtów. W związku z czym, jeśli my nie mamy racjonalnego wyjaśnienia na to, co nam się wydarzyło, dlaczego dzisiaj się przewróciliśmy, auto jadące ochlapało nasze białe spodnie i wiele innych negatywnych rzeczy nam się przytrafiło, to szukamy rozwiązań właśnie w tym, co mogłoby być odpowiedzią naszej rzeczywistości. Jeśli wczoraj przebiegł mi czarny kot przez drogę, no to
0: wszystko
1: mam
0: jasne.
1: Odpowiedź. Wszystko jasne. Jeżeli mama zbiła wczoraj lustro, no to wiadomo. No
0: rozpoczęło
1: nie tylko jutro,
0: się
1: ale
0: to 7 lat.
1: Tak, także trzeba skreślać w kalendarzu teraz jeszcze długa droga. Jeśli przeszedłem pod drabiną, no to też sprawa przechlapana i tak dalej. Tak więc nasz mózg wtedy bardzo łatwo, jeśli rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, łączy to, co jest tym typowym przesądem z tym, co nam się wydarzyło, bo wydaje się to takie oczywiste. Ta linia po prostu, to jest znak równości. Tego się nie da podważyć, jeśli nie zaczynamy myśleć racjonalnie.
0: No i w ten sposób znów możemy się zapętlić w takim kole przeróżnych zabobonów, przeróżnych takich negatywnych rzeczy, no bo tak, czarny kot, no to będziemy się starali wycofać drabina. Droga od punktu A do punktu B może być bardzo długa, prawda?
1: No dokładnie, zdecydowanie. Jak będziemy tak uciekać przed tym kotem, może być ciężko. Jak będzie chciał, to i tak nas dogoni, a wtedy wytłumaczymy sobie, że to było przeznaczenie, tak? I on musiał do nas dotrzeć. Warto pamiętać o tym, że rzeczywiście to wszystko było nam przekazywane od wielu, wielu lat, od pokoleń. Z pokolenia na pokolenie przenoszone jest właśnie to wierzenie w różnego rodzaju przesądy, w związku z czym my naturalnie z tym żyjemy i jesteśmy przekonani o prawdziwości tego, ale jeśli zaczniemy zgłębiać nieco bardziej racjonalnie te kwestie i przyglądać się też temu, jakie mogły być inne wyjaśnienia, a czasami no, nie ma wyjaśnienia, tak? No bo to, że nas ktoś ochlapał jadąc, no po prostu
0: to padał deszcz, była kałuża,
1: czy
0: wydarzyło
1: się. Czy wcześniej kot przebiegł, czy nie przebiegł, pewnie wydarzyłoby się również to samo, a więc nie dajemy się zwariować i przyglądamy się temu, jakie są rzeczywiste, jasne rozwiązania sytuacji, a przede wszystkim, o właśnie, rozwiązania. Nie tyle wytłumaczenia, co jak ja to mogę teraz rozwiązać, bo to będzie też nas napędzało pozytywnie. Co z tego, że ja będę wiedzieć, że to przez tego czarnego kota mnie ochlapano, jak nie wymyślę nic, jak tu teraz się
0: nie spóźnić na rozmowę i
1: biegnę tak, na nagranie.
0: Dokładnie, dokładnie. Na koniec powiedz, jak nauczyć się takiego pozytywnego myślenia, jak wypracować w sobie to, żeby nie budzić się i nie kłaść się spać z tą czarną myślą, że na pewno jutro będzie padać, tyle, na pewno coś mi się nie uda i tak dalej, tylko z takim pozytywnym nastawieniem, bo co ma się wydarzyć, to tak jak powiedziałaś i tak pewnie się wydarzy. To można wyćwiczyć, prawda?
1: Można wyćwiczyć, choć nie jest proste. Myślę, że mniej więcej na poziomie tego, jak dziecko w podstawówce potrzebuje nauczenia się tabliczki mnożenia. My naprawdę musimy to długo powtarzać, bardzo często w swoich myślach z tym obcować, po to, aby rzeczywiście to weszło nam w automat, bo tak jak te negatywne myśli bardzo łatwo się automatyzują, one przychodzą z automatu, one odpalają się w sekundę, tak teraz, żeby zwalczyć ten automat, potrzebujemy naprawdę sporo wysiłku, chociaż ten wysiłek będzie polegał przede wszystkim po prostu na powtarzaniu sobie rzeczy bardziej pozytywnych. Nie idealnych, nie kompletnie zakładających tylko i wyłącznie przyszłość w różowych okularach. Żeby zwalczyć ten automat, potrzebujemy naprawdę sporo wysiłku, chociaż ten wysiłek będzie polegał przede wszystkim po prostu na powtarzaniu sobie rzeczy bardziej pozytywnych. Nie idealnych, nie kompletnie zakładających tylko i wyłącznie przyszłość w różowych okularach, ale tak, aby szukać racjonalnych i nieco bardziej pozytywnych albo wyjaśnień, albo też nastawienia takiego, tak? Czyli jeżeli wstajemy rano, to o Jezu, znowu poniedziałek, tylko o, jest poniedziałek, jeszcze nie wiem, jak ten tydzień się rozpocznie, ale w tym momencie mam szansę sprawić, żeby zaczął się całkiem nieźle. Nie cudownie, nie wspaniale, dalej. Nie, że będzie najlżejszy tydzień.

0: dzień świata, to w moim przypadku, tylko mam możliwość zrobić z nim to, co chcę. I to moja decyzja, czy ja już teraz powiem sobie, o Boże, poniedziałek, czy jednak, o, jest poniedziałek, mogę ten tydzień rozpocząć tak, jak chcę, nowa karta i ode mnie zależy, czy zrobię coś dla siebie przyjemnego i pójdę w ten dzień przyjaźnie wobec siebie, czy niekoniecznie i cały tydzień później będzie nam czyli również leciał.
1: Ważne jest w tym takim nauczeniu się tego pozytywnego myślenia, taki metoda tych małych kroczków, która się przydaje w wielu sytuacjach, czyli nie od razu, że będzie wspaniale i nie wiem, wygramy, staniemy się milionerami, już do tej roboty chodzić nie będziemy musieli, ale po prostu będzie okej, spróbuję zrobić to i to, mam nadzieję, że to wszystko mi wyjdzie pozytywnie, myślę pozytywnie, się do tego nastawiam. To dokładnie, zadziała.
0: Dokładnie tak, ja jestem ogromną zwolenniczką małych kroków i jeśli robimy jakieś ogromne skoki, to prędzej czy później nam odejdzie ochota na to, a małe kroki budują też nawyki, w związku z czym to zostaje z nami zdecydowanie na dłużej.
1: To życzymy Państwu przemiłego weekendu i do usłyszenia za tydzień w piątek. Dziękuję bardzo. Renata Gończyńska i Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy.
2: Wokół nas. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Filmowe podróże z Orlenem, czyli czas na kolejne spotkanie z kinem. Oraz zatrzymano dwóch mężczyzn w związku z tragicznym finałem. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem czas na kolejne spotkanie z kinem. Tym razem widzowie we Włocławku wybiorą się w podróż śladami jednego z najbardziej znanych włoskich intelektualistów, Umberta Eco. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym pokazany zostanie dokument Umberto Eco i Biblioteka Świata. W reżyserii Davida Ferrario, mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
3: Po niezwykle poruszających wrześniowych filmowych podróżach z Orlenem w październiku nie zwalniamy tempa i zapraszamy na film, tym razem razem w zupełnie innym kierunku podążymy nad ocean słów. We wtorek 13 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku otworzymy drzwi, do których klucz mieli dotychczas tylko nieliczni. Będzie to film Umberto Eco i Biblioteka Świata w reżyserii Davida Ferrario.
2: Film pozwala zajrzeć do prywatnego świata pisarza, filozofa i bibliofila, autora m.in. słynnego imienia Róży. Eco przez całe życie gromadził książki, a jego prywatna biblioteka w Mediolanie liczyła ponad 50 tysięcy woluminów. Reżyser dokumentu, który prywatnie przyjaźnił się z pisarzem, otrzymał dostęp do jego imponującego księgozbioru oraz rodzinnych archiwów. Dzięki temu powstała opowieść nie tylko o książkach, ale też o pamięci, wiedzy i o tym, co literatura mówi o człowieku. Włocławski pokaz rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zostało sfinansowane w ramach grantu Fundacji Orlen. W połowie września mundurowi prowadzili poszukiwania mieszkańca gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ich finał okazał się tragiczny. Ciało 22-latka odnaleziono w piątek 25 września na odludnym terenie w wąwozie w Stróżewie. Z ustaleń prokuratury wynika, że przed śmiercią mężczyzna padł ofiarą brutalnego znęcania się. Dotychczas zatrzymano dwóch mężczyzn. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
4: W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 25 września bieżącego roku, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Za trzecim trwają poszukiwania. Mężczyznom tym postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku też ze znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na uzależnienie. Mężczyźni ci nad pokrzywdzonym się znęcali w ten sposób, że bili go, wyzywali, poniżali, następnie wywieźli go w miejsce odosobnione, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dzikich zwierząt, w następstwie czego spowodowali nieumyślne spowodowanie śmierci.
2: Zatrzymani mężczyźni mają 19 i 20 lat. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze.
4: Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trwają poszukiwania za trzecim mężczyzną, który, mam nadzieję, niezwłocznie zostanie zatrzymany i doprowadzony celem wykonania w prokuraturze czynności procesowych.
2: Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: To jest Puls Włocławka.
0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101.4 FM.
1: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac. Mówi Piotr Sałbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię. Dyrektor szpitala uczestniczył w oprowadzeniu Piotra Sałbeckiego po budowanym obiekcie. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 mln zł. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry

0: jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie i tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych i w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło.
1: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów. W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności. O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą, nie tylko w województwie, ale w całym kraju, jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które przekazujemy, przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUW, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców. I panie wójcie, wielkie gratulacje.
1: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku. Mówi Roman Gołębiewski, starosta wocławski.
3: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
1: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Wrocławka.
4: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby ten Włosowek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: To jest temat na 101 i 4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
8: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
9: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy, podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
8: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
8: Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, ale i też przelotny opad deszczu, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Śląsku i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: No i jesteśmy już po 11:00, niedziela, moi drodzy. O czym dziś będziemy mówić? O ciekawej wystawie poświęconej włocławskiej historii XX i XXI wieku. O meczu Anwilu Włocławek. Mierzymy się z Czarnymi Słupsk. Oczywiście będziemy też sprawdzać, co dzieje się na drogach stolicy Kujaw. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
7: WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: 11 dzień października. Imieniny obchodzi Emil, Maria, Aleksander, Bruno oraz Aldona. Wszystkiego najlepszego. Słońce wstało dopiero 5 minut przed 6, a zajdzie już o 17.50. Do wiosny pozostało nam 161 dni, jeżeli ktoś już się stęsknił za takimi ciepłymi, słonecznymi dniami.

0: Mam dziwne hobby, nie zrozumiecie, uwielbiam czytać grupy grzybiarskie i stąd też wiem, że w naszym regionie jest prawdziwy wysyp grzybów w ostatnich dniach. To oznacza, że no można uprawiać nasz sport narodowy, czyli właśnie grzybobranie. Z tym, że pamiętajcie, warto sprawdzić, jak nie jesteśmy pewni danego okazu i w każdym sanepidzie jest specjalny pracownik. Uwaga, klasyfikatorzy grzybów, wykwalifikowani klasyfikatorzy grzybów pracują w sanepidzie i wtedy mamy pewność, czy grzyb na pewno jest okej, chociaż ponoć każdy jest jadalny, ale niektóre tylko raz.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
2: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
1: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół od 11 do 15 stopni. Dużo słońca, ale są też chmury i miejscami może padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze, w tym lokalnie opady krupy śnieżnej.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Dzisiaj gra Anwil Włocławek i o tym sobie będziemy rozmawiać za moment, bo to kolejne starcie w Hali Mistrzów. Jesteśmy po 12:00 niedzielne, no już jak po 12:00 to w zasadzie popołudnie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
4: Po polsku na 101.

Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Dzisiaj kolejny mecz Anwilu Włocławek o 17.30 w Hali Mistrzów. To kolejny mecz w Hali Mistrzów. U siebie zmierzymy się z Czarnymi Słupsk. No, żadnemu kibicowi Rottweilerów nie muszę mówić, że te spotkania zawsze grzeją bardzo mocno. Dziś 17.30 Czarni w pierwszej kolejce PGE Basket Ligi, jak się teraz PLK nazywa. W pierwszej kolejce grali u siebie z warszawską Legią, z mistrzem kraju, no i ten mecz przegrali. Miejmy nadzieję, że po drugiej kolejce ilość zwycięstw na ich koncie pozostanie niezmienna.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Dzień kobiet. Każdy wie, kiedy wypada. Dzień mężczyzn? No już nie każdy. Mamy jeszcze dzień chłopaka, który był kilkanaście dni temu. No właśnie, czy panowie mają dwa święta, a dziewczyny tylko jedno? Nie, bo oprócz Dnia Kobiet jest też dzień dziewczyny, który wypada właśnie dzisiaj. No to drogie panie, drogie dziewczyny, wszystkiego najlepszego. A drodzy panowie, no pamiętajmy, żeby dzień dziewczyny, czy też dzień kobiet był codziennie.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
2: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
3: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
1: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 na Śląsku, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, nawet 15 na Mazowszu. Możliwe przelotne opady deszczu, ale i też słońce. Najwięcej chmur na zachodzie i Pomorzu, tam oprócz opadów możliwe też burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 13. październikowe, weekendowe, niedzielne popołudnie. Dlaczego teraz powinniśmy oddychać pełną piersią? O tym sobie porozmawiamy za moment. Sprawdzimy też, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka.

0: Noce są coraz chłodniejsze, prawda? Więc jeżeli jesteście teraz na zewnątrz albo będziecie na zewnątrz, to mocno zaczerpnijcie, weźcie mocny oddech. Rozpoczyna się sezon grzewczy, następnym razem świeże powietrze spotkamy dopiero na wiosnę.
1: Radio Wrocław. Po polsku.

0: Niedzielne popołudnie wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw, gdzie we Włocławku spodziewać się utrudnień. Nadal nie przejedziemy Tumską, ale to zamknięcie potrwa, no zakończy się w przyszłym tygodniu, bo do 15 października nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską Piekarską czy Zapieckiem i to utrudnienie ma potrwać do końca października. Utrudnienia, ale zwężenia tylko też na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, Brzeskiej i Wojska Polskiego, na Wiejskiej przy Łubnej, Chemików, Willowej, Młynarskiej czy Żwirki i Wigury.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost:
2: sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
1: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
2: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
1: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
3: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
1: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale może też padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście i w Łódzkiem, 15 na Mazowszu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: W przyszłym tygodniu bardzo ciekawe wydarzenia we Włocławskiej Bibliotece. O wszystkich postaram się opowiedzieć za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

przyszłym tygodniu, konkretnie to w najbliższą środę, rozpocznie się Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu Biotop 2026. No i będą spotkania 14 października z Izabelą Trojanowską. To piosenkarka i aktorka opowie o książce Trojanowska, będącej wywiadem rzeką przeprowadzonym przez Leszka Gnoińskiego. W spotkaniu będzie towarzyszył mini recital przebojów artystki. Spotkanie z Izabelą Trojanowską 14 października, dzień później Roman Czejarek, czyli dziennikarz radiowy i telewizyjny, reporter, pisarz i fotograf, opowie m.in. o podcaście Heweliusz, prawdziwa historia. A nikt o katastrofie Heweliusza nie wie więcej niż właśnie Roman Czejarek. To spotkanie 15 października, dzień wcześniej Izabela Trojanowska, ale 16 i 17 też bardzo ciekawe spotkania. O nich opowiem jeszcze w tej godzinie.

Wspominałem już o bardzo ciekawych spotkaniach we Włocławskiej Bibliotece w siedzibie głównej przy ulicy Warszawskiej. Tam w przyszłym tygodniu Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu. Wspominałem o spotkaniach z Izabelą Trojanowską i Romanem Czejarkiem, ale to nie wszystko. 16 października Krzysztof Materna. Odbędzie się spotkanie z satyrykiem, aktorem, reżyserem, producentem telewizyjnym, no i konferansjerem. Krzysztof Materna także jest autorem książek, w tym wspomnieniowej Przed Państwem Krzysztof Materna. Tak się nazywa ta książka. Oczywiście legenda telewizji w duecie z Wojciechem Manem. Spotkanie z Krzysztofem Materną 16 października we Włocławskiej Bibliotece. Dzień później 17 Michał Fajbusiewicz. To jest legenda dla mojego pokolenia. Któż się nie bał jako dziecko, gdy zaczynała się czołówka magazynu 997. Wejściówki są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego można je odbierać w Mediatece przy ulicy Warszawskiej 11/13.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: To oni, jeśli robią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
1: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
1: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach raczej spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu burz i krupy śnieżnej. Na ogół od 3 do 7 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 15 w przyszłym tygodniu, moi drodzy. W przyszłym tygodniu od piątku do niedzieli nie przejedziemy mostem stalowym we Włocławku. Więcej szczegółów i ile też takich zamknięć będzie później, o tym sobie porozmawiamy za moment. Filip Waćkowski, cześć.

przyszłym tygodniu na 3 dni zostanie zamknięty most stalowy w centrum Włocławka. Most imienia Rydza Śmigłego, most, który jest w remoncie. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy on nie był w remoncie. W każdym razie, znowu po raz drugi w ostatnim czasie będzie tak, że od piątku, od 17 do poniedziałku, do 6 nad ranem mostem stalowym w ogóle nie przejedziemy. No i to nie jest jedyna zła informacja, bo to jest, uwaga, drugie z serii 6 takich zamknięć.

0: październiku całkiem sporo dzieje się we Włocławku i okolicach. Będzie też festiwal taneczny, który powraca po roku. United Session, tym razem w starej hali Osir, 24 i 25 października. Włocławek ponownie stanie się miejscem tanecznych bitew i pokazów podczas United Session. Uczestnicy zmierzą się w konkurencjach hip-hopowych, popingowych i breakingowych. Będą też warsztaty oraz spotkania z nauczycielami i przedstawicielami międzynarodowej sceny tanecznej. Tym razem United Session 24 i 25 października w starej hali Osir we Włocławku.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

polsku.

Polsku. Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 100 zatrzymanych za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
2: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
1: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, a na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę ćwierć miliona złotych.
4: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół od 3 do 7 stopni, ale nad morzem nawet 9, a w Kotlinach Karpackich zaledwie 0. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonie wybrzeża niewykluczone burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 16:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o Anwilu. Zarówno tym koszykarskim, który za półtorej godziny zacznie swój mecz z Czarnymi Słupsk, jak i o zakładach azotowych, bo jeszcze tylko przez kilka dni możemy oglądać wyjątkową wystawę o historii zakładów azotowych.

Jeszcze tylko przez kilka dni w Centrum Kultury Browar B można oglądać wystawę Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. Teraz Anwilu, wcześniej Zakłady Azotowe, wiadomo, ta wystawa to nie tylko opowieść o rozwoju przedsiębiorstwa, przemianach technologicznych i zmieniających się miejscach pracy, to przede wszystkim historia Włocławka, historia ludzi, których codzienność przez kolejne dekady była związana z zakładem. Właśnie ich wspomnienia, fotografie i osobiste pamiątki tworzą wyjątkową opowieść prezentowaną na wystawie Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. No w naszym mieście chyba nie ma nikogo, kto gdzieś w rodzinie bliższej, dalszej nie miał kogoś, kto pracował w zakładach azotowych, prawda? Wystawa jest czynna tylko do 17 października. Wstęp wolny.

Niedzielne popołudnie wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw, gdzie we Włocławku spodziewać się utrudnień. Nadal nie przejedziemy Tumską, ale to zamknięcie potrwa, no zakończy się w przyszłym tygodniu, bo do 15 października nie przejedziemy też skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską Piekarską czy Zapieckiem i to utrudnienie ma potrwać do końca października. Utrudnienia, ale zwężenia tylko też na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, Brzeskiej i Wojska Polskiego, na Wiejskiej przy Łubnej, Chemików, Willowej, Młynarskiej czy Żwirki i Wigury.

0: kilkanaście minut do 17. Ja przypomnę, że za kilkadziesiąt minut rozpoczyna się mecz Anwilu Włocławek z Czarnymi Słupsk. Pewnie część z was słucha w samochodzie w drodze na Halę Mistrzów. No i trzymamy oczywiście kciuki za zwycięstwo Rottweilerów. Filip Baczkowski, dziękuję za dziś. Po 17 spotka się z wami Patryk Jaromirski. Do jutra, do usłyszenia. Hej!
1: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Papież przejdzie operację wykrytą u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
2: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
1: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
2: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
1: Mówił po naradzie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro bez większych zmian na termometrach, od 11 do 14 stopni. Chmury, ale i też rozpogodzenia. Spodziewajcie się również deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków, znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
2: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
1: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach możliwy deszcz, na wybrzeżu burze i krupa śnieżna. Na ogół od 3 do 7 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

rozpoznać ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
2: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
1: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
1: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Dużo chmur, ale możliwe też słońce. Niestety przeważać będą raczej przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także śnieg. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babiš i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż w

0: wcześniej skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
1: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
0: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
2: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Dużo chmur, ale możliwe też słońce. Niestety przeważać będą raczej przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także śnieg. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: 5 po 12, więc pora już wstać.

0: po polsku.
1: Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto.

Дискотека гра. Дискотека гра.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: polsku.
1: Zakaza na owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywać.